0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego z okazji Międzynarodowego Dnia Nauczyciela nadamy rozmowę z Iwoną Pawłowską, nauczycielką szkoły przedszkola Wilię Wilnie, która znalazła się w gronie najlepszych pedagogów stolicy. Opowiemy o wystawie Z Malborka wieść się niesie, skarby Malborka oraz zaprosimy na zajęcia edukacyjne. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. W obliczu przygotowań państw do różnych kryzysów eksperci do spraw bezpieczeństwa twierdzą, że osiągnięcie celów obronnych nie jest możliwe wyłącznie za pomocą środków militarnych. Lotewski analityk do spraw bezpieczeństwa i obronności Robert Askitas uważa, że w przygotowaniach do kryzysów konieczne jest również zaangażowanie obywateli. Mogą oni m.in. pomóc w zauważaniu i powstrzymywaniu działań prowadzonych przez wrogie państwo. Jak twierdzi, porównując odporność mieszkańców trzech bałtyckich stolic na podejrzaną działalność oraz ich gotowość do zgłaszania takich przypadków, Wilno osiąga najlepsze wyniki. Jedną z przyczyn jest czynnik językowy. Badania pokazują, że osoby rosyjskojęzyczne, których więcej mieszka w Rydze i Tallinie, częściej nie czują się odpowiedzialne za to, co się dzieje i nie chcą się angażować. Minister spraw wewnętrznych Martina Skatelina spotka się w poniedziałek z polskim odpowiednikiem Marcinem Kierwińskim. Tematem rozmów będą migracje i sposoby zarządzania nią. Z Polską mamy wspólny cel – zapewnienie ochrony granic naszych państw i skuteczne powstrzymywanie nielegalnego przemieszczania się migrantów zarówno na terytorium naszych krajów, jak i w całej strefie Schengen. Ściśle współpracujemy również z Polską, aby tymczasowe kontrole graniczne nie powodowały utrudnień dla osób podróżujących z Litwy do Polski, powiedział Katilinas przed spotkaniem. Spotkanie ministrów odbędzie się na polskim przejściu granicznym w pobliżu Budziska. Z okazji Międzynarodowego Dnia Nauczyciela premier Mindo Gasinkiewicz i minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popowienie podziękowali nauczycielom, wykładowcom i pracownikom pedagogicznym za ich codzienną pracę oraz rolę w kształtowaniu młodego pokolenia. Jesteście ostoją Litwy, każdego dnia wzmacniającą nasz naród i nasze państwo. To przecież wy rozpalacie w sercach dzieci i młodzieży miłość do ojczyzny i wolności, kształtujecie szacunek do drugiego człowieka oraz umacniacie więzi przyjaźni i solidarności. A to właśnie stanowi najpewniejszą ostoję państwa litewskiego, powiedział premier Sinkiewicz. Z kolei minister oświaty Raminta Popowienie napisała w pozdrowieniu nauczycielom, iż są oni wirtuozami, którzy każdego dnia tworzą cuda. Gdy ciche i nieśmiałe dziecko po raz pierwszy podnosi rękę, gdy po wielu próbach wreszcie udaje się rozwiązać zadanie, gdy klasowy gwar ustępuje miejsca zdumieniu i pragnieniu poznawania świata. Dziękuję wam za to, że potraficie być przy dziecku nie tylko wtedy, gdy nauka jest łatwa i ciekawa, lecz także wtedy, gdy potrzeba cierpliwości, spokojnego wyjaśniania i wiary, że kolejna próba może zakończyć się sukcesem. Cieszę się, że tworzycie szkołę otwartą na rozwój każdego ucznia. To w niej rodzi się odwaga, by zadawać pytania, popełniać błędy i ponownie szukać odpowiedzi, stwierdziła minister Raminta Popowienie. Dzisiaj polecamy państwu rozmowę z Iwoną Pawłowską, nauczycielką szkoły przedszkola Wilię w Wilnie, która znalazła się w gronie najlepszych pedagogów stolicy. Rozmawiała z nią Anna Grygojć.
3: Nauczycielka polskiej szkoły przedszkola Wilia w Wilnie Iwona Pawłowska znalazła się w gronie najlepszych pedagogów stolicy. Z okazji Dnia Nauczyciela władze Wilna wyróżniły 10 pedagogów oraz 3 dyrektorów placówek oświatowych. Pawłowska została doceniona za poszukiwanie nowych metod pracy, inicjatywy oraz wysoką jakość nauczania w wielojęzycznym środowisku. Iwona Pawłowska, nauczycielka metodyk wychowania przedszkolnego w szkole przedszkolu Wilia, w której nauczanie odbywa się w języku polskim. Jak podkreślono w uzasadnieniu nagrody, nauczycielka została wyróżniona za odwagę w poszukiwaniu nowych metod nauczania, inicjatywność, elastyczność oraz zapewnianie wysokiej jakości edukacji w wielojęzycznym środowisku. Dla samej laureatki nagroda ma jednak znaczenie znacznie szersze niż tylko zawodowe wyróżnienie. W swojej pracy pedagogicznej Pawłowska stawia przede wszystkim na ciekawość dziecka i naukę poprzez doświadczenie. Jak zaznacza, zajęcie nie powinny ograniczać się do podręcznika, kart pracy czy siedzenia przy stoliku. Duże znaczenie przywiązuje także do emocji, które towarzyszą procesowi poznawania świata. Dlatego w jej pracy pojawiają się projekty, eksperymenty, wycieczki i zajęcia pozwalające dzieciom poznawać świat wszystkimi zmysłami. Laureatka zwraca uwagę, że w pracy nauczyciela nie chodzi wyłącznie o przekazywanie wiedzy. Również ważne jest dostrzeżenie indywidualnych potrzeb, emocji i możliwości każdego ucznia. Jak dodaje, relacje między nauczycielem a uczniem nigdy nie działa tylko w jedną stronę. Pawłowska przyznaje, że właśnie dzieci przypominają jej, iż nie wszystko w edukacji musi przebiegać zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem. Tytuł Nauczyciela Roku traktuje nie tylko jako docenienie dotychczasowej pracy, ale również zobowiązanie do dalszego rozwoju. To właśnie dziś, w dniu Dnia Nauczyciela, rozmawiałam z Iwoną Pawłowską. Zapraszam.
4: Taka dobra nowina, szczególnie także jedyna przedstawicielka ze szkół mniejszości narodowych, naprawdę jest powód do dumy. No.
5: Jakoś tak, wie.
4: Proszę powiedzieć, ile lat pani poświęciła właśnie temu zawodowi? Ile lat 15. Jest pani w szkole?
5: 15.
4: Czyli to taki nawet 15. Jubileusz, tak?
5: tak, 15 lat.
4: Co dla pani znaczy ten tytuł Nauczyciela Roku?
5: To dla mnie znaczy to, że ja właśnie idę prawidłową drogą, że wszystko robię prawidłowo. Więc już teraz nie mam pytań, czy tak, czy tak ja żyję, czy nie tak żyję, ja żyję prawidłowo. Ja pracuję prawidłowo, ja wszystko robię w prawidłowym kierunku idę.
4: Może wróćmy trochę do tamtych czasów, kiedy pani właśnie zastanawiała się, jaki kierunek studiów wybrać. Dlaczego właśnie poszła pani w kierunku pedagogiki?
5: Poszłam na początku w ogóle na wersję organizowanos.
4: Proszę.
5: Bo chciałam, tak, od dzieciństwa chciałam być nauczycielką w przedszkolu, ale rodzice mi nie pozwolili. Wiedzieli, że trzeba iść na wersłas, więc tak i skończyłam. Kończyłam te studia, wszystko w porządku i nadal marzyłam być nauczycielem. Wtedy wstąpiłam do pedagogicznego na geografię. Bo ciekawiła mnie geografia. Więc ukończyłam geografię i zawsze jednak chciałam iść do przedszkola, pracować w przedszkolu. Zabierałam dzieci, koleżanek z przedszkola, żeby chociaż tego zapachu, powąchać tego zapachu przedszkola. I w końcu zdecydowałam, że wszystko w pewnym momencie, że idę do przedszkola i skończam od nowa studia, ukończyłam i pracuję, od tego dnia pracuję.
4: Pani już, to znaczy w swojej młodości, wtedy, kiedy ten był tak. Moment na wybór.
5: Słuchałam rodziców.
4: Właśnie, rodziców. Czyli była ta kwestia też prestiżu tego zawodu, bo właśnie chyba tak. Tym kierując się rodzice pani, tak jakby życząc tak. Lepiej.
5: Tak, właśnie tak.
4: Czy w ciągu tych 15 lat, co pani teraz obserwuje naokoło, czy właśnie te kwestie związane z prestiżem tego zawodu, czy coś się zmienia w pani odczuciu?
5: Ja zawsze czułam, że to jest prestiżowa praca. Jednak to lekarz, nauczyciel, to my tworzymy to dziecko, naszą tworzymy przyszłość. I jak my nauczymy swoich dzieci, taką przyszłość my będziemy mieli. Więc oczywiście, to idziesz z podniętą głową do pracy.
4: Czy dzieci się zmieniają?
5: Oczywiście. Dzieci są teraz bardziej luźne, otwarte. Więc więcej zadają pytań, więcej i dowiadują się wszystkiego. Tak? Dzieci zmienione są, ale ja bardzo lubię takich dzieci. Mądrych, odważnych, które nie boją się zadawać pytania.
4: Jaki powinien być też z kolei nauczyciel właśnie dla tego nowego pokolenia? Czy nauczyciel tak samo zmienia się razem z dziećmi?
5: Tak, oczywiście, nowoczesny. Nauczyciel powinien być nowoczesny. Technologie. Dzieci bardzo lubią te technologie teraz. I nauczyciel musi kroczyć noga w nogę. Z innowacją.
4: A czym w takim wypadku różnią się właśnie te dzieci dzisiejsze od tych, na przykład, z którymi pani tylko zaczynała swoją drogę w tym zawodzie?
5: To mówię, że dzieci właśnie bardziej są otwarte. Bardziej otwarte, zadają więcej pytań. No, są takie na luzie bardziej.
4: Ostatnie lata pracuje pani też jako nauczycielka w zerówce, tak? To takie bardzo...
5: Wszystkie 15 lat.
4: A, i cały czas. No, ale była też pani jakiś czas nauczycielką języka litewskiego.
5: I jestem teraz.
4: Aha, czyli to razem wszystko to idą.
5: Tak. Język литовский тоже стараемся, как найцікавіше, щоб забава для дітей, щоб то не було такою лекцією, щоб то була забава в язику литовському. І мені дуже тішить, коли родичі мовлять, що ой, вдома це з дітьми мовили в язику литовському. Więc, значить, працюємо правильно.
4: Зараз чаще теж слышимо, що дітку вже до першої класи, так якби мусить іти приготувана, читаюнце, знайомці літерки, чи так фактично є? Як з тим?
5: Наші діти, напевно, знають літерки до першої класи, більшості читають, але то ході не о то, то ході в огулі о дойжалості школьну, то ході о то, щоб дітко добре чулося, щоб уміло убратися, щоб уміло зашнурувати бути, щоб уміло висідіти на лекції чи 10 хвилин, то ході більше о то, дойжалості емоціонально. Шукаємо дітку емоціонально до школи. А діти сон зараз мондре, очевидно, знають літерки і більшості щита.
4: А власне, а як з тою самодільністю? Чи так латво дітку, власне, в там віку 6-7 років приходить та самодільність? Така огульна?
5: Дуже різно залежить від дітка, але для кожного стараємося допомогти. Залежить від дітка. Зараз діти мондре, файно, самодільне.
4: Почас вручення власне тієї нагороди вспомняно, що пані є так якби таки вибіра трохи іну якби дорогу, мовлячи, що теж та едукація може бути пригодою, може бути цікавою. А де прибігла власне та границя між наукою, а по ніяком такому забаву, бо ну пригода то певно якби ми запитали дітку, чим є пригода, то перше що відповість то забава.
5: Та власне, отримуємося ще забави. То ще не є та така школа, więc можемо собі дозволити учитися через забави. І хіба та наука є найбільше для дітей відповідальна, і діти найбільше запам'ятують, коли є то все весело, цікаве.
4: Як вигляда співпраця з родичами? Бо дуже часто слышимо, мовлячи о заводі навчителя, що з однієї сторони праця з учнем, то є одна сторона, але теж є друга сторона, то власне теж така, ну якась співпраця з родичами. О іле то є важне і о іле то є скомпліковане.
5: То є дуже важне, не знаю, я ніколи не чула, що то є для мене скомпліковане. Więc родичі питають, чи можуть допомогти. Завжди співпрацюємо з родичами. Якщо ти єстеш по-людську до родичів і дітей, і więc і діти до тебе будуть, і родичі по-людську. Не мам з тим проблем жодних.
4: А чи очікування родичів вобец дітей са десь більше, ніж кедись? Чи дасі то відчути?
5: Так, так. Родичі хочуть більше. Багато більше хіба потребують педагога. Але як педагог працює від цілого серця, все виходить на добре.
4: Чи пам'ятає пані якусь ситуацію, бить може, власне, з власного досвідчення, яка показала якось щегульня для пані сенс та операція?
5: Бо теж діти вертають. Діти, які зараз са вже в 10-11 класі, вертають до нас. Щегульня на день на вчителя вертають. І пам'ятають. То хіба найважніше, що нас пам'ятають. Що не йдуть до пшоду, але єднак собі дозволяємо вручити до тилу і відвідять нас.
4: Чи кояжеся пані з таким якимось теплим, так, певно?
5: Так, так.
4: А чого діти огульне учаться від навчителя, помімо того всього, що якби старатися вложити з тієї перспективи едукації, але теж, напевно, якісь такі особисті якісь цехи приймують, чи ні?
5: Діти наслідують паню, і ми стараємося для них вложити все, що найліпше. Та милость, теплость, життєвість.
4: Чи по тилю літах праці щось паню ще надалі заскакує?
5: Хіба ні. Хіба ні. Діти са відверті. Діти са відверті. Діти завжди бимую, кохам паню, завжди слышимо.
4: Чи є якась така єдна найважніша річ, може пані щось такого назвати, що дітко мусить мати в собі, чого здонжити, научитися, починаючи від пришколя, власне, і виходячи з рувки, щоб добре розпочати свою дорогу школьну вже в тій такій правдивій лавці школьній?
5: Ну, як ми мовили, дітко повинно бути самодільне, вірити в себе, вірити в свої сили, не бути запитати дорослого о помоць, попросити о помоць. Це то сам хіба найважніше речі, які дитко мусить вже відіти, йдемо до школи.
4: Та нагорода теж, напевно, ну, є з таким зобов'язанням, з яким дійсно настроєм пані прийшла до праці, як коліжанки, колеги в праці відреагували.
5: Я ще не була десь в праці, але вже все шикує до праці. Але коліжанки були всі на сарені і поздравляли мене, очевидно. Я єстам вдячна для і своїх коліжанок з праці, і для адміністрації єстам вдячна, що довіжали для мене то всього.
4: Власне, то що пані десь чека в праці? Який то буде день?
5: Десь буде свято, свято день на учителі. Очікуємо від дітей концерт в салі.
4: Життя ладного дня, гречних, цікавих свята дітей і всього-всього найліпшого.
5: Дякую дуже.
3: Була то моя розмова з Івоною Павловською, педагожкою зі школи предшколя Вілья в Вільні. В тим року титул «Научителя року» отримали лучні 10 педагогів, працюючих в віленських плацовках едукаційних. Опроч Івони Павловської, вирожнені зосталі Юстіна Борткевичіна зі школи предшколя Волунге, Міндаугас Олбутас з гімназіум імені Сімона Даукантаса і Народової школи штук імені Миколаюса Константинаса Чурльоніса, Гінтарія Лаурінєнайте з предшколя Шнекутіс, Ірина Дельгядо з гімназіум Жара, Гатиця Кубракая з гімназіум імені Вітольда Вількєго, Егля Повілайтеня з предшколя Йоварєліс, Владимир Шохс з Гжегожевської школи штук п'єнкних, Одета Йонікєнєня з гімназіум на Звіженцу ораз Мартінас Енчус з предшколя Цолюке. Нагороди для директорів отримали Ліна Банайтєня, директорка предшколя на Вільчій Лапі, Лаура Арманавича Гефен, директорка прогімназіум Жеміна ораз Рімантас Ремійка, директор прогімназіум імені Вілького Ксєнця Гедеміна. Мер Вільна Валдас Бенкунскас підкреслив під час урочистості, що праця навчителя викрача поза самопроведення лекцій. Навчителі кшталтують в дітях певність себе, цікавість, відповідальність і хенть сягання по вінцей. Виховують нове покоління вільнян, люди, які в прийшлості будуть творити наше місто і Литви, мовив Бенкунскас. Як зазначив, подякування належить ще педагогам również за ініціативи, терплівість, готовість до змін ораз codzienne budowanie relacji z uczniami. Wicemer Wilna Witold Tasmitalas przypomniał z kolei, że stolica od kilku lat finansuje studia pedagogiczne, realizuje działania mające przyciągać i zatrzymywać nauczycieli w mieście, a pedagodzy mogą bezpłatnie korzystać z transportu publicznego. Z okazji Dnia Nauczyciela Wilno również w tym roku przygotowało dla pedagogów specjalny tygodniowy program. Nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać m.in. z oferty teatrów, muzeów, kina, wycieczek i zajęć sportowych. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela.
2: До загального програму «Язика і літератури літевської» зостає влучений новий автор – український поет, писар і маляр Тарас Шевченко, поінформувало в понеділок Міністерство освіти, науки і спорту. Як подало міністерство, в тим року школьним його діла бендо могли бути рекомендовані учням. Натомість від пришлого року школьного автор тен стане ще обов'язковий в рамах розширеного курсу «Язика і літератури літевської» для учнів клас 11-х. На лісті рекомендованих діл обох творів Теодора Буйніцького, Адама Міцкевича і Оскара Мілоша, виражаючих тож самость історичних народів Літви, зналязлися тестамент Тараса Шевченки ораз і змарлим, і живим, і ще ненародзоним родаком моїм на Україні і поза Україною мій приятельський ліст. Główna komisja wyborcza zarejestrowała 11 kandydatów, którzy na początku listopada w jednomandatowym okręgu wyborczym Nalsza Północna będą ubiegać się o mandat posła do Sejmu. Główna komisja wyborcza udostępniła również opinii publicznej ankiety kandydatów, deklaracje majątkowe, dochodowe i dotyczące interesów prywatnych, a także inne dane osób kandydujących do Sejmu, które standardowo publikowane są na stronie internetowej komisji. Przedterminowe wybory posła do Sejmu w okręgu wyborczym Nalsza Północna odbędą się 8 listopada. Konieczność przeprowadzenia wyborów w tym okręgu pojawiła się po śmierci pod koniec maja wybranego tam parlamentarzysty, liberala Jewgenia Szuklina. Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Muzeum Narodowe Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie zapraszają na zajęcia edukacyjne pod tytułem Wojskowość Zakonu Niemieckiego w Średniowieczu, które odbędą się w dniach 7-8 października w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Jest to wydarzenie towarzyszące międzynarodowej wystawie Z Malborka wieść się niesie, skarby Malborka. Ekspozycja prezentuje przekrojową historię zamku w Malborku oraz funkcjonującego w nim od 1961 roku muzeum. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych zostaną zapoznani z ideą ruchu krucjatowego i początkami zakonu niemieckiego w Ziemi Świętej, z wojskowością zakonu na terenach jego działalności w omawianym okresie, z elementami ubioru i uzbrojenia w wyróżnionych okresach średniowiecza. 7 i 8 października zaplanowane są po 3 zajęcia edukacyjne o godzinie 10, 12 i 14, wiek uczestników od 12 lat. A ja już polecam Państwu rozmowę o wystawie z Andrzejem Kierulisem, pełniącym obowiązki kierownika działu wystaw i wydawnictw Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Jak powstała idea sprowadzenia tu Zamku Krzyżackiego w Malborku?
6: Przed 5 laty Muzeum Zamkowe w Malborku i Pałac Wielkich Książąt Litewskich podpisali umowę o współpracy i jednym z takich chyba punktów było wniesienie właśnie, że nastąpi wymiana wystawami. Idea powstała przed 2 laty, w sumie w tym roku zimą ona dopiero zmaterializowała się, zaczęliśmy na poważnie pracować przy realizacji tego pomysłu. No, główna praca polegała oczywiście to po stronie polskiej, wszystkie działy Muzeum Zamkowego w Malborku zostały zaangażowane, bo muzeum podeszło do tej sprawy bardzo poważnie, chciało pokazać wszystko to, co najlepsze mają u siebie. No, tak, dlatego też nazwaliśmy to Skarby Malborka, bo trzeba przyznać, że muzeum wybrało ze swoich stałych wystaw najważniejsze eksponaty i przywiozło tutaj do Wilna. No, takim centralnym punktem może wystawy jest ołtarz, który po raz pierwszy będzie w ogóle prezentowany w naszym muzeum. Ołtarz Stękiet ufundowany przez Krzyżaków. W sumie wszystkie eksponaty te dawne wiążą się z zakonem krzyżackim, z krzyżakami, czy mają jakieś powiązania historyczne z fundacjami krzyżackimi. I wystawa opowiada od początku powstania zakonu, powstania w ogóle wybudowania Malborku do współczesności. Czym teraz Muzeum Zamkowe żyje, jakie ma przed sobą wyzwania, co stara się pokazywać. I to jest takie połączenie przeszłości z przyszłością, to jest też modne też w innych muzeach, kiedy obok starych jakichś eksponatów prezentowane są nowoczesne dzieła współczesnych twórców, to na tej wystawie to również zobaczymy.
2: Jest też makieta Zamku Krzyżackiego.
6: Tak, makieta polscy koledzy chcieli pokazać właśnie jak, żeby widzowie tu w Wilnie mieli pojęcie. Zamek jest położony, chyba wielu naszych słuchaczy być może było w Malborku, widziało, zwiedzało, ale będąc i chodząc po zamku, może nie ma się świadomości, że samo terytorium zajmuje 23 hektary. 23 hektary, ogromna przestrzeń do zagospodarowania, ale też ogromna przestrzeń do pokazania. Też właśnie ta makieta pokazuje 15-wieczne ułożenie zabudowań zamkowych, zamku. To makieta też jest w sumie eksponatem już prawie muzealnym, bo była przygotowana w latach 50. XX wieku na specjalną wystawę w Berlinie poświęconą państwu krzyżackiemu w Prusach. Tak więc też jest eksponat, który można zobaczyć i lepiej wyobrazić, przedstawić, jak to wszystko, to państwo krzyżackie funkcjonowało, jak wyglądał zamek, jak wyglądała w ogóle stolica państwa krzyżackiego.
2: Tak, no właśnie, będąc w Malborku, chodzimy, widzimy ściany, widzimy ogromne te pomieszczenia, a tak właśnie tą makietę z góry zobaczyć i jak to jest ułożone, to jest rzeczywiście ciekawa rzecz.
6: Tak, no myślę, to też jakby rozszerza pojęcie o wystawie, o Malborku, o Muzeum Zamkowym w Malborku.

0: Borku, też w wystawie towarzyszy filmik promocyjny, który jest wyświetlany nad makietą. To też pokazujemy na tym filmiku współczesne ujęcia Muzeum Zamkowego w Malborku, współczesne widoki Malborka. Czasami być może pocztówkowe, ale w ogóle ten zamek taki wywołuje uczucia romantyczne, chyba takie kojarzące się z czymś pięknym, wspaniałym, wielkim i znaczącym.
1: Ale to są właśnie piękne karty historii, zwycięstwo wspólne Litwinów, Polaków nad Krzyżakami. Będą chyba też jakieś prelekcje towarzyszące tej wystawie, które opowiedzą bardziej szczegółowo.
0: Tak, no to jest tradycyjne nasze działania naszego muzeum, że każdej wystawie, każdej jakiemuś wydarzeniu muzealnemu towarzyszy bogaty program edukacyjny. Tu mamy przewidziane 4 wykłady poświęcone nie tylko wystawie, ale też stosunkom z Krzyżakami, walkom z Krzyżakami. No, ta wystawa, można powiedzieć, też w pewnym sensie kontynuuje myśl tej wystawy, którą mamy z Wawela, od wroga do sojusznika, Polska i Litwa oraz Imperium Osmańskie. Tu też można nawiązać do tej idei, że Malbork, który był wrogiem Polski i Litwy, teraz jest naszym partnerem, jest naszym przyjacielem i pokazujemy wystawę, która opowiada o dawnych dziejach, ale też o współczesności.
1: Niektóre osoby pytałam, czy były kiedyś w Malborku, to mówili, że nie. Więc jest taka nadzieja, że po obejrzeniu tej wystawy ludzie rzeczywiście pojadą i na własne oczy zobaczą, jak to wszystko pięknie wygląda, odrestaurowane. To chyba zachęci, bo to nie jest w sumie tak daleko ten Malbork.
0: Myślę, że w ogóle ta wystawa ma taką wartość dodatnią. Wartość taką dodatnią, nazwijmy trochę turystyczną, bo właśnie ktoś był w Malborku, ktoś nie był, ktoś być może zainteresuje się po obejrzeniu tej wystawy, ale też warto też zobaczyć na początku wystawę, bo to jest taka aranżacja być może wnętrz, być może eksponatów, które są prezentowane. No, kurator z Polski, Bartłomiej Butryn, który przed oficjalnym otwarciem obejrzał wystawę, powiedział, że niektóre eksponaty, a być może i większość, są wyeksponowane lepiej niż na samym zamku w Malborku. Tak więc to jest takie też, być może można będzie porównać, jak to wygląda w Wilnie i później pojechać do Malborka. A warto nadmienić, że Malbork, Muzeum Zamkowe w Malborku, to muzeum chyba jedno z najliczniej odwiedzane przez turystów z Litwy. No wszyscy, bardzo dużo osób, bardzo dużo wycieczek i szkolnych i w ogóle luźnych turystów jedzie właśnie do Malborka zobaczyć ten wielki, największy zamek gotycki w Europie i bardzo chętnie zwiedza go. Tak więc wystawa będzie dodatkowym zachęceniem do lepszego poznania Malborka.
1: Poznania i zgłębienia chyba wiedzy o tych walkach z Krzyżakami i zwycięstwach. Prawda.
0: Tak, w ogóle historii zakonu krzyżackiego. Warto być może wspomnieć święto kościelne, narodzenie Najświętszej Marii Panny, patronki zakonu krzyżackiego. Tak więc tak się zbiegło, że otwieramy w tym dniu wystawę poświęconą zbiorom Muzeum Zamkowego w Malborku.
1: Jak długo potrwa ta wystawa?
0: Wystawa będzie prezentowana do 22 listopada. Te główne zajęcia, te edukacyjne spotkania, wykłady zaplanowaliśmy na koniec września i na październik. W sumie cały październik będzie poświęcony Malborkowi. Przyjeżdża dyrektor Muzeum Zamkowego, doktor habilitowany Janusz Trupinda, przyjeżdża kurator wystawy Bartłomiej Butryn z wykładami. Przyjeżdżają też edukatorzy z Malborka, którzy poprowadzą lekcje edukacyjne dla uczniów szkół polskich w Wilnie o zbroi, o ubiorach krzyżackich. Myślę, że będzie też taka ciekawa lekcja prezentująca właśnie kunszt krzyżacki, ale też ubiory i sztukę walki starożytną. W dodatku przyjeżdżają w październiku muzealnicy z Malborka, grupa 10 osób będzie miała taką wizytę, wymianę studyjną tutaj w Wilnie. Grupa z naszego muzeum gościła w kwietniu w Malborku, a teraz jest to wymiana taka. Poznają też nasze miasto, nasze muzeum, też jakieś muzea na Litwie.
1: No, czyli ta współpraca się rozkręca na całym.
0: Współpraca się rozkręca i ta wystawa jest jednocześnie dla nas takim wyzwaniem, bo w przyszłym roku We wrześniu planujemy prezentację zbiorów w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Malborku. To jest taki też
1: rewizyta
0: muzealna z wystawą do Malborka.
2: Była to rozmowa z Andrzejem Kyrulisem, pełniącym obowiązki kierownika działu wystaw i wydawnictw Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do skorzystania z przedstawionych przez nas propozycji edukacyjnych. Renata Dunajewska, do usłyszenia.